0: Witajcie piatk, 22. Rożonika, po takim najkrasniejszym miesacu maja. A witaj Mateo,
1: dobra ranko wam wszystkim. Haj, to poladamy na nasze dzienniejsze wysuwanie, te szteje, haj, pisane a krasne w naszej hucznej rubryce na przykład. Powiada wam Szymon Heduszka o hucznicy Hani Pazeltowej z Czeskie. Sztubo na bie, to za niekotre mięczyny tule zonicze. Beno Šolta informuje o doczyniach blisko Nowoslic, wun wie, štu a što so tam mora. Mirčin Wienk poda so w rubryce wieda wiedomosć, a wuda makanki miestrujem do Silicon Valley. Čara je so Mokličanska gminska rada skadžovała, tam sem so obdzielio a tež o tam wybiju wysłania nowinki zoniče, a dundak so dženca hižo tež raz přizevi a zabiera so s prozninskimi poskytkami, tež tešak bose kivaja.
0: A tak jest, że ja tak rzecz jadki przedoremi, możemy rzecz. So podamy so też w myślach już raz, na przykład takie do Wóżyskiej Jezoriny, albo też do Wóżyskich Horin, albo medla też do Butu, że tam wszystko takie na was czeka. Miejscu im dole zonicze dżęca rano w waszym serbskim rozwoju.

Krotke Polatnenschko na wiedro, dżęsa, przedszelnie, sucho, przy przyjemnych 24 stopniach. Jutce czopliszo, naszym końcu takle wokoło maksymalnie 7-8-23 stopniu. A ponieżno możemy rzeczyć w licznych temperaturach. A kiedy wypada, tak podobnie też przez całe siatki w ostanie. Czesacz, mięczyno popieczycie. Dobranie.

Kojedzech, dżęca krótko posztorioch, skalesom przezmus mira, symsożno tak, jara na was weseliła, a na sapske sztuczki sobie też.

0: krasna hudba a vedro ljubi krasne džen. Vitajče, piatk, 22. rožonika je na po šestčeš.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. We Wotrowie zasadzuje się obydlarska inicjatywa za zakowanie paczoniaca hniezda. W odpowiedniu peticiju w internecie je miastem jacać 310 ludzi podpisało. Kajż w okres Budyszin na napraszwanie z dżeli przedleży za wotrowskie paczoniaca hniezdo oficjalna twarska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem znaprzeciwienie dostał. Kajż skrajna radna zarada daleryka może w okres po prówaniu znaprzeciwienia twarsku dowolność cofnyć. A tomu chce inicjatywa zadziewać. Z peticju żada się ona nimo szkita baczoniaca hniezda, też wiace szkita przyrody wełsy. Gminska rada we Worklecach je czara na rok za ponowienie drogi z nowej wioski do Różanta przepodała. Dzieła przewozmy firma z Landsberga za 7,5 tysiąca euro, a gmina Ralbice Różant ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drogi rozsudzić, kiedy uczynia 8,2 tysiąca 400 euro. W letnich prozninach ma so droga potem wybił jedno tydzień ponowić, a wiace w czerwoszym posiedzeniu Worklecanskiej gminskiej rady zonicze potem wybił wusowania. Wojewódzka župa planuje lica tużto zaradowaniu. Tak jest o przedsedztwo župy na zajszym posiedzeniu gremia miestrujem z przyjotami na 100. posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzka w juliu zabierała. Kaj zdzieli županka Gabriela Linakowa by Lapsztych, serbski pracowo, kniczyszczo, redaktor a angażowany mieszczan. Kaj jeho czestci przyjotuje prezentaciju, a Bernd Pitkunings zaradowanie cynata Julia Hutbne w obróbi. Dale planuje Wojewódzka župa lica jeszcze kubwansku jezbu do Denie w Łużyce, chce serbski ewangelski cyrkwiński dzień w Spalach podpierać, a w nazimie słybne poponio na horach przewieźć. W Budystecach maja po połlecze za sopusztu. Czera poponio su ju wotorili. Zawod DHL stara się o filialu, która się w Zaranickim Centrum Gminy zamiestnina. Miestnanosta Markus Michałk jest spokojom, że maja w gminie zasotajku wotnożku, czyż przystajni ludzi poradzuje a posłużuje. Zdobom je weselo we wstwólkę, że może wobydlar robotnitka pakiety za swój budystecach wotedacz a wotozacz. Poszta je wotedzenia kujży dzień po ponu 3 godziny a sobotu do ponia 3 godziny wotczyniena. Od srede w obdzielite so Mori Kejelovace, Josefa Hornigec a Klara Paškec na svetových mištostvach v Kejelovaniu v rakuskim mieste Šac. Amtierovaca svetová mištoka Hornigec a je kolegina Paškec vubedžujete so v staromne klase UCA20 a prisúšate v obje rakečanskému Kejelovanskému dovorstvu. Na letušich svetových mištostvach v Kejelovaniu v obdzielite so niečo 600 posta aktívnych športovcov a športovčov z Čejatnače kraju. A to one wiecie u naszej powieści, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slibro pokazal v Budyšine 12 stopňov, vuladame jasne nebio, tak hač do Šiponia vostane, potom haj so nekotre mroče pridruža, ale tež tužto slunca zmijeme vostane sucho a žive slibro te zaleze dženca na maksimálne 24 stopňov.
0: Dobra poest, naszym końcu szodere beży, żadne wopkadne pokiwy nie ma mój, to już przyjmuj dobrą jezbu do dżęsniejszego piatka, a końca tydzienia 4, pana po 6.
1: Serbski rozwóz.

Zjatki do Boto, abo do Horu, abo z kolesom do Wóžiske jezoriny. Kiba za namakacze naszych pokiłach nedomnieszto, štož mu was wabić a zajmować.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Nitko derje słuchać. Jenyś jeszcze 6 tydzieniu doszle, a potom je szulskie lito jeżo za so nimo. A dołhe liczne prózni nurci dża planowane być. A wy, abo lipie prajene wasi starsi wiedza, zo su mistna za prózninskie kempy a poskitki zdzila tak żadne kajż dołe na Malediwach. W tym zwycza przykłady kajż wodowe Hendrichecy, Harachow, abo sportowe a mediowe kemp. Do wodowych Hendrichec pojedzie 5 a 60 dzieci, 10 dniu długo, a miestna za to byśu kajż przeco ruki cuki pricz. Za trochu starszych menujcy szulerio 8 a 9 letnika je ryczne proznińskie liwo Harachowie też iżo wukniowane. Tam chce jasno lica wosi bez fotografiju, a z tym zabierać, jak socjalne medie prawie używasz. Smerdzieczanski Lipie je 32 dzieci miestno za sportowy a mediowy kemp dostało. Ale mam dobrą powieść za wszystkich jeszcze za prózniński zabieru a poskitkom pytaja. Franciszka Schnabloa a Michaela Raboa, przeproszuję te was.
1: Po 6. do 8. julia planujete Lucia Andrikova a Maria Vencena prózniński poskit za dzieci od 4 lat zromane z ich wokami a dzielami.
2: A w drugim prózniskim tydzieniu przewiedzie so 3 dniuska dziewarnička Šiče z Šijavu. Tu są 8 dzieci od 8 lat przeproszeni so wobdzielić.
1: Letaki z dalszymi informacjami so bozo wozywia. Stuž má pak netko hižo prašenja, môže sa rade pola nás přizoviť.
0: Hišče jednotlivé svobodné miestna maja za vás, jeli chcete so na zromadnú prúzninskú jezbu do Zorielca podač, kýž biskupstvo organizuje. Od 3. do 7. augusta sú šulerio 4. do 8. letníka k tomu přeprošení, ale mieče sa tam dospecha s přizoviňom. A 6. prúzninským tydženiu přeprošuje vás Diana Menova, vútrobne do Radvoja.
3: Pola nás na experiment Campusu v Radvoju je náš poskyt k 6. prúzninským týdenu. To sme zase na Dvorništu na nedešim v Radvoju. Zabíráme sa so všetkými min tematikami. To je písaný týden, za kúže nešto podľa. Od 3. do 8. letníka kúže džin od 9. do 15. hodín.
0: Dreje nic serbsko-rečné, ale přivšem zajímavé poskytky tu blízkosti mám nitko ešte za vás. Kak by bylo ze športovým, abo tiež kopa s tým kempom moduní bolku pola Budešina. Abo tiež ve Viazojnce maja aktívnym kempie hišče miestna. Svobodné miestna maja tiež ve Vojerovský vúžiský kúpeli, jeli ešte po takým miest 6 a 12 letami a môžete ižo púhač, potom je snano púhanský kemp za vás to prave. Všetne od napu 8 do popudňa napu 5 môžete púhač a po kúpanský hali honič. Přizivič môžete sa direktne online pod www.dubklausitzbad.de. A vostaneme nudom tam, do Vojerec poda sa menujúce Júce tiež Dundak. A vám miesto trochu blíže predstaví. Júce ráno, napu 9.

Pokličanske dekanatne dušepastorstvo přeprožuje serbskich młodostnych. Na konferencu Augenblick w Lubiu. Zaredowanie odmieso sobotu 30. meje a przyzywienia za to przyjmuje dekanatne dušepastorstwa hiszczać do przychodnej wutory, co nam wotam zdzielili. Jutze proszę kamieńcu do ladarnie zjatej Moniki, tam zmieja dżeń wotorynych duri. Smyczkecach zmieja jutze meje metanie wot poponacjoch, co da kofia tykanc na wieczo peczych potom meja padnie. Na żolu Sapsko Ludo Ensemblas czy sobotu wieczo przeproszeni tam zaklincza melodie operetu, a to ze Sapskiej Komunii Filharmonii zapoczat kwieczo na połosmich. A w Błotach, w Burkowach, wotmeja so za so bajo en nocy, sobotu niedzielu punczelu stajnie wieczo dżewecich. Sjatki svieča každe leto v Biskecach, a to od piatka po takim dženznišeho večera hač do punžele po starodavnem vašnju raje na svedženju šport vujku rulu, to je šuo tu ja tam nedom dvaj koparski turniraj, a to nedelu pripodno jednačiš, abo dopodna jednačiš, turnir dorostuvih koparskih celku starobne klase modžine E, a punželu potom tradicionalne koporski turnir muži, kiž započne so připodnju jeni. A člane domovinske skupine Pančice Kukunež ne zabudu na kolesovarski vulit dženca do Voklec. Kolesovarja zetkaja so napopečiš při kukovskim pomniku a šice dalši než přijedu sit na čođinach direktne do Voklec. Ke kapoce při rodze. Šest hodin 9:40. Jedna čemenšinu do sedmiše.

0: Markonek, a skupina Wusmusch. A netko nešto za fenu techniki, abo dajki ich got sich, cežaš nešto pšina wuknič, kaž ja. S mirčinom venkom poladame raz do staviznu nastro, kaž stajto čiščak a ličak.
1: W. Wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: Gdyż dżęca przy komputeru działamy, potem mamy dokumenty a riadowaki przed sobą. Kajż na pisanskim blidzie, za kotry szak je desktop jędzielski wuraz. A jun też z komputera znajemy. Tute zaprzyjecza pak niesu se przypadnie budali. Nie, bychu wiedoma wuna makanka 70-tych letach, kotraż dobiesze ludziom przystup k nowemu nastroji a dziło z nim wolożyć. Tuta metafra pisanskiego blida bieso Xerox parku w Silikonie Valley uwiwa. Tobie sledzienski wotriad zawoda Xerox. Zawod znajemy szak skierę za czyszczaki a kopirowaki, a 70-tych letach je tuta jałotnożka tyś lejzorowy czyszczaku namakała. Zopak so tam tyś uwicze komputeru cele zasadnie sobu postajowaše, štoś hacz do dżęsniša wobliwuje, kak z nimi dziwamy, je ledma znate. Tak zabierachu so tam z tym, kak możesz jacore liczaki ze sobą a z czyszczakami zjazać. Przy tym są Ethernet Wheely, kotry się miestem standard za komputer wysycze. Szo jedne hacz na LAN party, biurowie albo liczyńskim centrumie. Gdzieś komputery a nastroje przez kable daty wymienia, czy za tym Ethernetowa technika. Grafiski powierzch na komputeru ze symbolami, wokneżkami a menijami je też wusledk dziewa Xerox parku. Zdobą pisanske programy, kotrež pokazaja čižno przy wobdziewaniu tekstnedom tak, kajž přinže na koncu ščiščaka, s pravými odstavkami, wotreskami, nadpismami a wilkošču pisma. Komputerov myšku tam dre wuna makali nesu, ale zo převážne z nej komputer posłużujemy a nic jenoš z tastaturu, no tež to su tam upekli. Šitke tute ideje a dalše su 1970 zažnym komputeru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspěšne, za to pak žovo inspiracije. Bill Gates od Microsoft a Steve Jobs od Apple staj si miestrujem grafiski povierch direktne wotnia wotladavoj a jun z Windows a Apple komputerami pozdišo jako standard přesadživoj. Tak netrebamy dżęca jenoś przed komputerowym kodom sedać a kóżdy nadawk komputery napisać, ale możemy za to napisane symbole klikać. Zawod Xerox pak nie jest to przewiele mił. Jenice lejzorowe čiščaki je tak prawie zwiczni čwiedział.
1: Wieda, wiedomość a wunamakanki.
0: Hej za niekotre szpanijske wieski, za tamnych maczy z nas, kotrež maja jeszcze dżęca čin, šmirčin węk, nam zase raz uwiedomił, jak spieszny czas leči, a so leta minu.

0: Policja z drzwi.
1: W Zorelcu są pomocnicy miastem też ceczu osobu namakali, kiedyż by przy sypnenu doma łożywiny przyszła. Kiedyż policja informuje, właśnie koło wokół miestność, czy też przez siatki szo zaszlachane, tam co dalej umuje. We Wojerecach są nieznaczy w nocy na sredu Wabinsku taflu nakupowaniszcza obszkodzili, szkoda uczynia niedze 1000 euro. Sredu popołudniu je policja we Kamencu napitu żonu na e-skutoru lepiwa, test uniesa wiacacz 0,6 promilu alkohola we krwi. Do runia sredu popołudniu to je we Budyšinje na bohatej hase muž z jednej traszałku niemscy to szrekszu z pistole pasantu worożał. Załowana policja 8-60-letnego zaja, test uniesa wiacacz 2 promilu alkohola we krwi. Zastonice dowiezech u muža na to do fachowej kliniki. Szkodu niedze 10-10 euro naparał je sredu wieczo muż w Kupšicach, 25-letny zrazy ze swoim VW-om do parkowacego Audia. A przyczyna niespoża by spieszne namakana. Młody muż wie przyłówoko do szklęcy poladał, policistcza namierich uwiacacz 2,2 promili alkohola wykryje. A w Bukecach na B6 policja utoru 2 LKW kontrolowała jen szofer nebyso na przedpisane łodzinske a odpoczwanske czasy dziarzał. Kontrola dalsza uniesie za niebie nastroj, kotryż dokumentuje łodzinske a odpoczwanske czasy szofera na firmu, za kotryż by muż popuczył registrowane. Za nitko mało.
2: A nitko co nena boje, czy byś upraska, tole tytuł z pera Boba Dylena. Z leta 1968, ale pod nocht stornil jest on potajkim potom Jimi Hendrix ze swojej słownej e-gitaru. 8 godzin synaczie.

0: Rada.
1: Lube dzieci, dobre ranie. Nitko dere słuchać. Jenoś jeszcze 6 tygodni doszle, a potem je szulskie lito i że za są nimo. A dołe liczne prózni nurci dza planowane być. A wy, albo lepiej prajene wasi starsi wiedza, że są miestna za prózninskie kempy a poskitki zdzila tak żadne kajż dołe na Malediwach. W tym switcha przykłady kajż wodowe Hendrichecy, Harachow, albo sportowe a mediowe kemp. Do wodowych Hendrichec pojedzie 5 až 60 dzieci 10 dniu dłuho a miestna za to biesiu kajż przeco ruki cuki pricz. Za trochu starszych mianujcy szulerio 8. a 9. letnika je ryczne prózninskie liwo Harachowie też iżo wukniowane. Tam chce dżasolica wosibie z fotografiju a z tym zabierać, jak socjalne medie prawie używasz. Smerdzieczanski Lipie je 2 dzieci miestno za sportowy a mediowy kemp dostało. Ale mam dobrą powieść za wszystkie siście za prózninski zabieru a poskitkom pytaja. Franciszka Schnabloa a Michaela Raboa, przeproszuję te was.
2: Po 6. do 8. julia planuje te Lucia Andrikova a Maria Wiencena prózninski poskit za dzieci od 4 lat. Zromane z ich wokami a dziedami.
3: A w drugim prózyńskim tydzieniu przewiedzie so cidniuska dziewarniczka Siczy z Sijawu. Tu są wosypie dzieci od 8 lat przeproszeni sobobczynić.
2: Letaki z dalszymi informacjami są bardzo wosypia. Sztuś ma pak netko hiżo praszenia, może so rady pola nas przyzywić.
1: Jeszcze jednotliwe swobodne miestna maja za was, jeli chcecie so na zromadnu prózyńsku jezbu do Zorielca podać, kiż biskupstwo organizuje. Od 3. do 7. augusta są szulerio 4. do 8. letnika k tomu przeproszeni, ale miecze są tam do spycha z przyzywieniem. A 6. prózninskim tydzieniu przeproszuje was Diana Menowa w utrobnie do Radwoja.
4: Pola nas na Experiment Campusu w Radwoju je nasz poskiet k 6. prózninskim tydzieniu. To jsme zase na Dworniszczu na niedyszym w Radwoju. Zabieramy się ze wszystkimi min tematikami. To jest pisany tydzień. Za kujże jeszcze podla od 3 do 8 letnika kujże dzień od 9 do 15 godzin.
1: Dreje nic serbsko-ryczne, ale przyjrzym zajmowe poskitki tu bliskości mam nitko jeszcze za was. Jak by było ze sportowym albo też koparskim kempom Moduni Borku pola Budyszina? Albo też we Wiazońcu maja aktywnym kempie jeszcze miestna. Swobodne miestna maja też we Wojewódzki Wóżyski kupili, jeli jeszcze po takim jest 6 a 12 letami, a może czy iż opłacz, potem jest znano Puhanski kemp za was to prawe. Wszednie od na po 8 do popołudnia na po 5 możecie płacz, a po kupanski hali honić. Przyzywić możecie so direktnie online pod www.dubklausitzbad.de. A wostaniemy nudom tam, do Wojerec poda so mienujcy Jutze tyś Dundak. A wam miesto trochu bliżej przedstaji. Jutze rano, na podziwiczyś.

0: Jana Połdżyłyczyś.
1: Srpski rozgłos. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Gmienska rada we Wolklecach je czara nadok za ponowienie drogi z nowej wioski do Różanta przepodała. Dzieła przewozmie firma z Landsberga za 7500 €. Gmina Ralwice Różant ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drogi rozsudzić, gdyż uczynia 28 400 €. W letnich prozinach ma so droga potem wybił jednego tydzenia ponowić, a wiace w tym zoniczyny dom. W Wotrowie zasadzuje się wobydlarska inicjatywa za zakowanie paczoniacych hniezda. Odpowiednią petycję w internecie je miasto miasta 310 ludzi podpisało. Kajż w okres budyści na napraszowanie zdzieli, przedleży za wotrowskie paczoniacy hniezdo oficjalna tłanska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem znaprzeciwienie dostał. Kajż skrajna radna zarada dalej ryka, może w okres po próbowaniu znaprzeciwienia tłanską dowolność cofnąć. Domu chce inicjatywa zadziałać. Z petycją żada się ona mimo szkita baczoniaca hniezda, też wiace szkita przyrody we wsi. Wojewódzka župa planuje lica tu jeszcze zaradowaniu. Tak jest o przedsedztwo župy na zajszym posiedzeniu gremia między drugim z przyjotami na 100. posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzkiego w juliu zabierało. Kajż zdzieli županka Gabriela Linakowa, bie Lapsztych serbski pracowa, knihi czyszcza, redaktor a angażowany mieszczan. K jeho czestci przyjotuje prezentację, a Bernd Pitkunings zaradowanie 10. julia hućpnie woprubi. Dalej planuje wojewódzka župa lica jeszcze kubańską jezbu do Delnej Łużice, chce serbski ewangelski cyrkwiński dzień we spalach podpierać, a w nazemie słybne popołudnio na horach przewieźć. W Budestecach maja po pół lecze za so pusztu. Czara popołudniu swoju wotorili. Zawod DHL stara so o filialu, kotra się w zaranickim centrum gminy zamiestnena. Miastnenosta Markus Michałk je spokojom, zo maja gminie za so tajku wotnożku, gdzież przystajni ludzi poradzuje a posłużuje. Z dobą je wesele we wsi wulke, zo może wobedlerje wotnetka pakiety za so w Budestecach wotedać, a też wotelzać. Od sredy w obdzielite są młode kielowace Józefa Hornigec a Klara Paszkec na światowych mistrzostwach w kielowaniu w rakuskim mieście Schwarz. Amtirowaca światowa mistrzoka Hornigec a kolegina Paszkec ubiegujete są w staromnej klasy UCA20 a przysłuszate w obie rakeczanskiemu kielowarskiemu towarstwu. Na letuszych światowych mistrzostwach w kielowaniu w obdzieli są niecze 600 posta aktywnych sportowców a sportowców z doromady dziad nacze kraju. A to one bychu nasze powieszcze, kiesz namakacze dalej na naszej internetowej stronie runy, takież w naszej darmotnej app, kiesz rika MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slepro v Budešine pokaza miestem 16 stopňov, k tomu uľadáme jasne nevio tiež vy doma. Tak, ač doši po navostane, skýry slunčne, potom so nekotre mročele přidruža a zmieme taký mix me sluncom a mročelemi, ale džencami vo sucho vostač a žive slepro te docpie maximálne 24 stopňov.
0: Niečo nejšie, okej, 4 menšine po napodžovečech.
1: Serbský rozvoz.

0: spretač zmeju nedom pokive za vas, ma matiš jen bøskač, kiše policia nieče natvarijo a džajato?
1: A to v Dobrošecach, tam nas mi je male šece utromne džak za tun pokiju, potek im kečbu v Dobrošecach, tam ste tu ne znate kedy, kiš, drohe fota cilah nas mi je male šece utromne džak za pokiju.
0: A jutze je sobota, a to přeproša kamencu do ladarnje Sv. Moniki, tam zmija džen votorenych duri, přičímž čas dobiu vězo konkretizovač mes do podnja 10 a při podnju 12 do budže. Smečkecach zmija jutze meje metanje, vod popodnja cioch. Suda kovia tykanc a naučo pečich potom meja padnje. Miłe wiedro możecie użyć, siatki też sobieście zapodali do botu, na botowskie bajowe nocy Sapskoludowa Ansambla, niedzielu, sobotu, a pondzielu wieczor stajnie od 19, a to przy znatej Bismarckowej wieży, tam co potem zawiesz zbienie. A na żurlu Sapskoludowa Ansambla jeszcze sobotu wieczor też przeproszeni, tam zaklincza melodię operetu, a to ze serbskej komorny Filharmonii za początek je na po 8. Jutze, sobotu.

Jo już za se pietk, a myżymy se na końc tyżenia w Jaselisz, kromarze, za to zmijamy za se kulturne pokazki za was. Do tego, co my pak teke glidać na czojenia tego tyżenia, życzę wam dobry start z nami do zasłużonego lichiego casa. Ja som Ania Kochoć-Wacowa, a net wam żyncejszne temy już typiczku bliżej przedstawiam.

0: Jele lužijo prišlo coraho do mesta na uitajnski svežen klep a sol. Stojnice so bili natvarjone na mestne predmeščanski ohalju ved kulturnih, sportovih, tovaristvo a serskih institucijo, aby mogali se gošči informirovaš. Uvitali ga su na taki part novih obidaljo mesta, novih hršubozarjo. Gregor Klim jo ze zagroni deo za serske možinske živomiesta z Francisku Albertovi upejedal, kterašo zastupovala domovinu.
1: Jo, ja mam to za ražone zaredovanje, to se mi je vegin spedoval, a až hršebus žinca pokazujo vid pisanego boka, až vo tak vele šakih luži jo, a jo, ja som teke južo zajemno rozkrona mewa, also luže kenč so ho mimo pšišli, ale teke te znate, ak dvojki cas nesom vižova.
2: A zajmujo se luže za to serskeho na tom klep a sol svežinju?
1: Jo, to jo juž mako, až vesipne, te ak nove su ve hršebusu, te se vesipne zajmujo a pšašajo, co to jo, a veni teke, jo, sobu zeju naše flyere a informacijski material.
2: Co maša veho sobu ako dom pro domovina?
1: Naja, Dompro ma teke svojne šesto sobu, also mežame ho let runoš nejo zahopjenk leta, mežame ho novo letka ugetovaš, a pen mame šake informacijski material, flyere ved zaredovanju, a to jo, jo, pičku za sobu cunjenja, a pičku za informirovanje.
0: Kuratorka Katarina Klimova jo informirovala vo pobytovaniach Serskiego muzea mestče.
3: Serski muzej ma viele flyero, ale my mamy teke jadnu button mašinu a kusti kenš pšižo, mežo jadn button ve Serskiego muzea sebi getovaš, jo. Abo samo melovaš. A my mamy teke małe obšašanje, co te luže kšer ve Serskem muzeju.
2: A co stoi tam zwerzcha na tych Button?
3: Na tych Button my mamy jeden Spruch, serski, nimski, engelski Rätsel. Ten Spruch jo nasza Rätsel, przeżywio z kustym słowo, które spieje dasz.
0: Takie Bramborska Techniska Uniwersita, Hrszebus z Wilkomoru, jo z wiele stojnicami była pedla, Bartosz Lysakowski wet Centruma za Uniwersitne dalekubanie jo gronił.
4: Dla nas jako Centrum Stawicznego Kształcenia jest to świetna okazja pokazać...
5: Za nas to fantastyczna gośba pokazać, co możemy. Za nas wabisz, nowe obżelniki za projekty dobysz. Do tego szansa familię rozpalisz, za przyrodowidu a techniku, a za naszą BTU, która się weta iście mieście przemało widobna.
4: Technicznym uniwersytetem, z którym pokazujemy się w mieście i jeszcze mimo wszystko za mało.
0: Wiele gości ze szakorakich kraju jo przyszło, ako u studiruju albo pytaju żywo, teke ukraińska obydlarje so byli na sveženiu, a to we tradicjonalnych drastwach, cora jo był rovnocasny žen narodnije drastwy w Ukrainie, uśewanka, toż ten młody gilc, a jego mama cujo tej se we Hrszebuzu wielkin witany.
6: Mnie dużo podoba.
5: Mam Hrszebuz wielkin rad, dokula szula jego wielkin dobra.
7: No, nam podoba się Kotbus, bo to nasz drugi dom zaraz.
8: Nam się wielkim spodoba w Hrszebusu, joga miastem nasza druga domunia.
7: Takoż my...
8: Sme teke wielkim żekone za gospodliwość, za te dobre luże, ako nas kuszty żyn obdawają.
0: Svieżenia warnował aż do nocy z wielebecnym jawiszczowym programom. Svetową premierą su luże teke dożywili Hrszebuski Žišec Musical, jo se prezentirował predny raz z toż tym serskim spiwom, spiwa Kim Haszkatsojc.

0: Casu żoż obie dla rybywaju przecy starsze, a teke cesnoamskie żywo we towaristwach nie odnują laszczejsze, westenio domowinska żupa Dolna Łużyca relatywnie stabilna. To jo widzie się na tom, aż przecy zase nowe towaristwa ksiewet samego przystupisz z wieskoju. Srodu na zmakaniu żupnego przedsedarstwa desznie stese pryt stajwy dwa nowej. Gregor Klimio przysłuchał.
1: Dr. Kai Janaszk pryt stoi wejsnemu towaristwu w Zabroże. Małej wiasce ze cichu na duszami plagrodka net na zakskim boku krajnej granice. Weta słysza Zabrot historyski do Dolnej Łużycy.
2: In Zabrot gibt es ein sehr aktives Dorfleben. Wir haben Zampern, Osterfeuer, Kirmestanz. Und der Verein dient letztlich dazu, dem aktiven Dorfleben ja auf die Sprünge zu helfen, einen formalen Rahmen zu geben, ein Fördermittel zu akquirieren.
1: Aus dem Oblewajer, der Morde Touristwo ist nikak Schestschasse Zwangami, ist die żywe serreske Tradizie. Serreske Rät Zabroże pak nicht wiecie niepeje da Groni Janaszka.
2: Meine Oma hat es noch gesprochen, Anfang der 90er, mit ihren Nachbarinnen. Ich wollte es lernen, bin leider nie dazugekommen. Mein Sohn lernt es jetzt in der Grundschule. Mal schauen, inwieweit sich das wieder verbreiten kann.
1: Ateke jele serdeskich drastwo zakadrie na Neischbach na svojo wetekšiše. Selke Laubensteinova Polenzolns wird domovinske kupki krotku vita přístup do domovine.
3: Dokulaš suvi zabrože, ateke vyterpjem například razmieli veliku domovinsku kupku. Čo oblutujem až v zabrože nejoveci domovinska kupka a ja som se veľgen vjaseliva, až som to ženca naskoniva, až tam taka wielka kupka, jedne nowe towarzystwo, aż wonik się domowinie przystupisz.
1: Takie belgarskie towarzystwo we Żylowie, co byś we domowinie. Już onendo tam aktywnie tradycje opływają. Oleś Malfus wszyscy dary żylojskie domowinskie możiny przydają, aż się możina już onendo wetwisna wetpetpiery tego towarzystwa, na przykład pla wielkich zwierzeniu każ kokot. Takie zwitaj życzeniu a zakładnieją szulu ma belgarskie towarzystwo kontakty, tak jak wszyscy dar Andrzej Engelmann.
4: Von der Mitgliedschaft in der Domowina als Bürgerverein erhoffen wir uns eine weitere bessere Zusammenarbeit auch in der sorbischen Kulturförderung.
1: Ja, du warst zwar zwang, wer da mal weniger Mathe gebschauer, nass Bechowainsku pauschalu. Platakiego, wielkiego du warst zwar, ako weżylowie, snikak 100 zwang, a mi przyjotam już nieco kromadu. Engelmanna motivirio pak skeri te lipsche zwiski do serdeskiego świata. Takie planiogo to warst zwar, jos serdeska rec, nie wiecie twar niszczo.
4: Man versucht sich einige Worte anzueignen. Man hat es ja schon gemerkt, man kann guten Tag sagen und so weiter, aber bei uns ist es schwierig, mit der Sprache an sich zu hantieren, weil unsere, sagen wir mal, mittelaltere Bevölkerung in Silo mit der Sprache noch nicht so richtig klarkommt.
1: Jak möcha domowina nowym towarzystwom opomagasz, k tomu jadnar Markus Kojncar.
5: To prednegaż my z nimi gromadu sejzimy dla kużdego towarzystwa na nimi dwa razy oblieto tamten kontakt, jo. Aż mi im szedzi niekak po ruce, ja mega, że masz niekak styry ludzie, rec na szula, te teke przyjdu k wam dojsy. To ten prednik szac.
6: Aż posrednianie
5: tych pobytowań. To posrednianie tych recnych, also coś kursy za sersku rec nastupa, ale teke potom te przednoski w historii, w stawiznach, w kulturie, w oznamie tych nabogu na przykład. Aż jan tam tych ludzi dalej kupwa. A to my kurze kupce pak. Przecy zase przed nas położujemy tam program rycnej szule ze wszakimi doporuceniami.
1: Każ co byś towarzystwo żyjel domowiny, to widzi koncer jako ważny sygnał.
5: Tak jak oni tu rycwice nie umieją, ona małko jano umieją, po flosklu znasz jano, ale za nich o to jano uznaje, tom serskemu, aż oni przystupiły domowinie.
0: Wiesne towarzystwo w Zabroże, a bergarskie towarzystwo Żylowie, co ty przystupisz domowinie, oficjalnie burza se to stasz na litosnej głównej zgromadzinie Żupy Dolna Łużyca, ta burza nieskery 11 septembra ochozy. Z tym by miała Żupa miastem ciżaszcza aktywnych towarzystwów.

0: Reže naša sadovska rec, zabira se Marija Elikovska-Vinklerova žinca išči raz s kokošami. Sledn raz v ni njasli jaja, a kak te kuretka pšidu na svet, naše sadovske vesanarje nam to razkvarujo.
1: Cela příroda se v lešu uvija, rozpojujo. Inzekty, ptaszki, zbeżka, zmieju małe, dorost. Gaż jose dość padało, a jo było siopły wiedro, pen miewaju bomy wiele płodu. Jabłku, krzuszku, albo sliwku. Nasza sliwcy na lieto sa dere miewa. Pen zmiejomy wiele sliwku je mucki, a meżomy piac sliwku je mazańc. Patała sejzi na jajach tak dujko, aż je usejzio.
2: Patała usejzio te jaja pen, aż te kujeta pirwen.
3: A pen co je uporaś, kuretka. Jo, ta pata jo kuretka usejzela, jo, tak to richtig. Czy to ženia musy, pen zasob usejzieć nic, aż by ne wystajio, posu zazemnete te jaja, pen ne wadujo nic.
1: Pen se kuretka z jaja ulagnu. Wenn ich du na svet.
2: Der kujeta ulagnu jo. Der gapen sich malem schnobeljom ga der skopine ga malu žeku, a pen ma vec odrujo, a pen ga rozplapno to jajo, a pen ma gu uljest šven. Pen ulagnu s der skopine.
4: Der kokoši te su do gnjezda njasli, abo namjasli, to ulagnjenje. Jo, wenn ich na tych jajach laže, nic jano až je daju ukluvaš, to ga je ten sledný akt. Ale ulagnuš jo ten blíši proces. To je ten druhý aspekt de kureta, de ga muse se sami ulichovaš z toho jaja.
1: Se ulichovaš to groní tak veľa, ako se ukluvaš.
4: Kuretka sú se ukluvali, to groní, tajo najpíli žierku vetnúči, uklapotáva s šnobelom a pen sú upadnuli z toho jajka ven na ten starý tašk, ten jo pen te škorpiny ven speralo z gnezda.
1: Kuretka dłypiu ze sznapacom do szkerpiny, gaż udłypiu zierku, pen megu se z jaja ukluwaś. A my se jaselimy, aż ma nasza kokosz taki riedny dorost.
0: Ja zajmne słuka su nam zase rozkwadli nasze wejsanarie, żince su byli autorce na pomec, a na fortowa z mesta Frycok Szamar, Strenowa a Alfred Kiacmarek z Priawoza.

Ja, in der Westanio Miano, Uschis, has a mi rojog noaj, a vam redne kunst Genia Jutzisch, redne Svetkunis Svejin, ja sam Anja Kochoj-Schwarzwa, ja, nie, jelose, sas, jest wischem gasch zoschwa, gasch zmiaschutzas.

0: Babaci. Žižek Radio.
1: Žižek Radio.
0: Ojo vaš, Žižek Sebastro.
1: Vecavskega programa.
2: Ljubi Žižek, što vy už raz tak głodny byli, a što dla toho płakali w našej žincešnej bajce, w żołoto, a šimała kacka joli głody dla jelgin tużnojo. Mogę się jej pomagać, ale burza się im to tylko radzić.
3: Mała kacka joli jo stojała przed swoim proznym nopaszką, a jo żałos nie płakała. Naraz jo przyszedł takie tefi ze swojej psowej budki, a jo joli przeszał.
4: Co go dla cynisz takie tużne wetce? Wow, wow!
5: Ja som głodna, nak, nak.
3: Tefi jo gnał do swojej budki po kostci. Jo krzył jo kacce joli dalisz.
4: To jo te najlepszy kus, ken som dostał wet pura, wow, wow!
5: Mężyk, ale to niezio, masz napad jo przemiki, aby mrgawa z nim twaru kestrz kusasz, nak, nak.
3: Taka głupa mała kacka, jo takie tefi przy siebie myślił, a jo załapione do swojej budki gnał. Ako joli zase zaskiarzy, rono kokosz Esmeralda ze swoimi kurietkami przechodził jo dwer.
6: Co go dla płacosz tak głosny, mała kacka? Pip, pip.
5: Ja som ugłodniona, nak, nak.
3: Esmeralda jo se uglidała, a jo naraz łapała pierzecka. Z lubością jojogo do nopaszka kacki zsuniła. Ale mała kacka joli jo se pierzecka żadała.
6: Takiego obcanego użynca de mia żrasz, nak, nak? I
3: nie rzekł na stworba, jo kokosz obkrymała, a jo hapała wielkiego użynca. Kacka Leontiny jo se na tom szopłym dniu na muri swinskowała.
6: Co go dla cynisz takiej tużnej wecy?
5: Miau, miau. Ja som przece już ci przeliś kwodna, nak, nak.
3: Kocce jo była luto małej kacki, a net jo se uporała na gęntu. Po 5 minutach jo se wrosiła z sopotateju myszku.
6: Ho, gledaj, co som tebie przyniosła, co po tatu myszku. Ale gledaj, chowac myszka ubiegnio. Miau, miau.
3: Ale mała kacka joli nie jo miała zuby, aby myszku twardo przyjmieć mogała. Ona jo jano miała sznapac, a taka spieszna teke nie jo była. Myszka jo ubiegnuła hejnak wysk. Joli jo se slekała, a płośnie kłakotała. To jo słyszył carny szkor cajno.
7: Co go dla tak głośno czytasz, mała kacka? Cip, cip!
5: Ja mryję z kwodą, nak, nak.
3: Szkorc jo leszeł do wiśniny za małą kacku joli po czerwienu słodku wiśniu. Joli jo probirowała ju jeść, ale przece, gaż jo księła wiśniu krapsasz, jo czerwiena kula przedskulała. Nieco drugiego za kacku nie mam. Josef Skjörz rozgniewany myślił. Ziga cerkwinego torma wytpił 12 godzinu. Ako joteke majka ze szuli przyszła.
6: Co go dla cenisz takiej tużnej wecy?
5: Ja som taka głodna, nak, nak. Som już cewy pesłaba, nak, nak.
3: Dlatego, aż nie może majka nikogo piekajucy, wierzesz, jo ze swojej tobowy zjeła sletny kusk czekolady.
5: To mnie nie szmokujo, a mimo tego jo szokolada przetwara, a za zwiejeta samo szkodna, nak, nak.
3: Tam su woni nie dostojali, Tefi, Esmeralda, Leontine, Heino a majka. Wszykny su skwowu wili, a wroblowali. A ako jo mała kacka wyżyła, kak su jej cy, wecz napaca ronili do nopaszka, jo kwakotała.
5: Mie co se teke pisz, nak, nak.
8: Nie to meżomy tebie pomagać, chęzimy ku gatoju, tam jo dość wedy.
3: Mała kacka jo plewała do rogożyny. Gat jo był ze zelenym taptom obdernowany.
5: Hoga mam dost futry. Nak. Mieszo żyć, no by przyjaśnili.
3: Mała kacka Joli jo se nażrala kszeka, aż nie jo mogła wiecej nak kronić. A wszykne zwierzęta, a teke majka, su wielkim glucznym były.
2: Jo, tak, de to byś, aż kużde i on na końcu glucne, synażiam, aż teke byś, co glucne lubisz iści, a teke glucne końc, czy żenia wam rzucam glucne swietki z familią, a przyjaciela mi.

0: Słyszysz o serbskiej rzecz w radiu, w rozgłosu RBB, która rolu grają media, jako nasze radio za żarżanie, a za wyżywienie dolnoserbskiej rzeczy. To przeszanie są stajili cora na zjawnej dyskusji a żywarni w Hyszybuzu w kafeterii dolnoserbskiego gimnazjuma. Jest to wytmiło w ramiku projekta Sroka w Serbskiego Instytuta. Ako wysybnie ważne są ustajili cora niemskie media, aby wyni transportirowali serbskie temy jako zgromadnu towarzysznostnu nastupność. Przychwatało jo około 30 zajmców prywatnych akotek ze serbskich instytucji. W podiumie są dyskutirowali zastupniki serbskiej redakcji RBB, casnikarstwa a casnikarska pejedarka domowiny. Nawiedował jo dyskusję Mito Nuak w Serbskiego Instytuta.
1: Przeprosili ekspertki, dokolaż myśmy se myśleli, nieźli aż my zachopiamy jako serbskie luże, które krzyje więcej prezentne byś w mediach, also umyśliamy, co medie deje raz synisz. Musimy najpierw rozumieć, jak medie funkcjonują. A dlatego są te ekspertki nam mogli gronić, jak wyni żywają, na przykład w redakcji Casnika, w redakcji Rozkwosa, więc dają tam rozstrzyle, ga budu za nich temy ważne a zajmne, aż mogą o to tego rozprzawić. A gaż my to lepiej rozumiemy, to możemy się lepiej na to nastawić, a im takie to Librowasz, aber to porucisz, coś wyni trebaju, aby nasze informacje za relevantne medie abschauseli.
0: Ja, wiecie, o tym słyszysz o Penny Żele w naszym programie w aktualnym przynosku.

0: Jele lužijo prišlo coraho do mesta na ujtajnski svežen Klip a Sol. Stojnice so bili natvarjone na mestne predmeščanski ohalju ved kulturnih, sportovih, tovaristvo a serskih institucijo, aby mogali se gošči informirovaš. Uvitali ga su na taki pate novih obedaljo mesta, novih hršovozarjo. Gregor Klim jo ze zagroni deo za serske možinske živo mesta s Francisco Albertovi upejedao, kteraž jo zastupovala domovinu.
1: Jo, ja mam to za ražane zaredovanje, to sem je vjegin spedobal, a až hrši bus žinca pokazujo vid pisanego boka, až vo tak vele šake luže, tak vele šakih lužiš jo, a jo, ja som teke južo zajemno rozkrona mewa, also luže kenč so ho mimo pšišli, ale teke te znate, ak dvojki cas ne som vižova.
2: A zajmujo se luže za to serskeho na tom Klip a Sol sveženju?
1: Jo, to jo juž makovaš, vesipne, te ak nove su ve hrši busu, te se vesipne zajmujo, a pšašaju, co to jo, a veni teke, jo, sobu zeju naše flyere a informacijski material.
2: Co maša veho sobu ako dom pro domovina?
1: Na ja, Dompro ma teke svojne šest osobu, also mežame ho let runoš nejo zaho pjenk leta, mežame ho novo letka ugetovaš, a pen mame šake informacijski material, flyere ved zaredovanju, a to jo, jo, pičku za sobu cunjenja a pičku za informirovanje.
0: Kuratorka Katarina Klimova jo informirovala vo pobytovaniach Serskiego muzea mestče.
3: Serski muzej ma wiele flyero, ale my mamy teke jadnu button maschinu, a kuszty kenš pšižo, mežo jadn button v Serskiego muzea sebie getovaš, jo, abo samo melovaš. A my mamy teke małe obšašanje, co te luže kšer v Serskiem muzeju.
2: A co stojt, haben Sie welcher Nattich Batten?
3: Nattich Batten, wir machen jeden Spruch, Serski, Nimski, Engelski, Rätze, den Spruch, ja, nascha Rätz, Pscheche, wie, z kuschtem Svobo, ketterisch, pejedasch.
0: Teke Bramborska Techniska Universita Hrschebus z Wilkomoro jo z wiele stojnicami była pedla Bartosz Lysakowski wet Centruma za Uniwersytne Dalekubanie jo gronił.
4: Dla nas jako Centrum Stawicznego Kształcenia jest to świetna okazja pokazać...
5: Za nas to fantastyczna gośba pokazać, co możemy. Za nas wabić, nowe obzielniki za projekty dobiesz. Do tego szansa familię rozpalić za przyrodowiedu a techniku, a za naszą BTU która się weta iście mieście przemało widoczna.
4: Technicznym uniwersytetem, z którym pokazujemy się w mieście jeszcze mimo wszystko za mało.
0: Wiele gości ze szakorakich kraju jo przyszło, ako u studiruju albo pytaju żywo, teke ukraińska obydlarie so byli na svieżeniu, a to we tradycjonalnych drastwach, cora jo by ronocasny żyn narodnie drastwy w Ukrainie, uśiewanka, toż ten młody gilc, a jego mama cujo tej se we chrzebuzu wielkin witany.
6: Mnie dużo podoba się...
5: Mam chrzebuz wielkin rad, dokula szula jego wielkin dobra.
6: No, nam podoba się Kotbus, bo to nasz drugi dom zaraz.
7: Nam się wielki spodoba w Chorzebusu, joga miastem nasza druga domunia.
6: Takoż my...
7: Smy teke wielki rzekony za gospodliwość, za te dobre luże, ako nas kuszty żyn obdawają.
0: Svieżenia obwarnował aż do nocy z wielebecnym jawiszczowym programem. Światową premierą su luże teke dożywili Chorzebuski Zisiecy Musical, jo se prezentirował predny raz z toszczym serskim spiwom, spiwa Kim Haszkatsojc.

0: Reže naša sadovská rec, zabera sa Mária Elikovská-Winklerová žinca ešte raz s kokošami. Sledný raz veni niasli jaja, a kak te kurietka pšidu na svet, naše sadovské vesanárie nám to rozkvadujú.
1: Celá příroda se v liešu uvia, rozpožujú. Inzekty, ptašky, zbežka, zmieju małe, dorost. Gaž jo se došť padalo, a jo było šopły viedro, pen miewaju bomy wiele płodu. Jabłku, krzuszku albo sliwku. Nasza sliwce na lieto sa dere miewa. Pen zmiejomy wiele sliwków je mucki, a meżomy piac sliwków mazańc. Patała sejzi na jajach tak dujko, aż je usejzio.
2: Patała usejzio te jaja pen, aż te kujeta pirwen.
3: A pen co je uporaś, kuretka. Jo, ta pata jo kuretku usejzela, jo, tak jo to richtig. Či to ženia mysl, pen za zásobu sejžeš nic, až by ne vystajio, posu zazemnete te jaja, pen nevadujo nic.
1: Pen se kuretka z jaja ulagnu. Wenn ich schiedu na svet.
2: Te kujete ulagnu, jo. Tega pen sich malim schnobeljom ga do te škopine ga malu žeku, a pen nema vec odrujo, a pen ga rozplapno to jajo, a pen me gu uljest šven. Pen ulagnu z te škopine.
4: Te kokoši te su do gniezda njasli abo nanjasli to ulagnjenje. Jo, wenn ich na tych jajach laže, nic jano, až je dajú ukľúvaš, to je ten sledný akt. Ale ulagnuš jo ten dlhší proces. To je ten druhý aspekt, te kurieta, te ga myse se sami ulichovaš z toho jaja.
1: Se ulichovaš to groní tak veľa, ako se ukľúvaš.
4: Kurietka sú se ukľúvali, to je groní, to je najpíli žierku vtnúči, uklapotával s šnobilom a pen sú upadnuli z toho jajka ven na ten starý tašk, ten jo pen te škorpiny ven speral z gniezda.
1: Kuretka dłypiu ze sznapacom do szkerpiny, gaż udłypiu zierku, pen megu se z jaja ukluwaś. A my se jaselimy, aż ma nasza kokosz taki riedny dorost.
0: Ja zajmne słuka su nam zase rozkwadli nasze wejsanarie, żince su byli autorce na pomec, a na fortowa z mesta Frycok Szamar, Strenowa a Alfred Kiacmarek z Priawoza.